ngulang mi par zuwa, chole mungurwa zeba, jeje minchu yuji jeje chodal tongwa tong, jeje menbe minchu yuji la tusli yapo zegu, chungha mumu jitin jago cha, cha jimbala cha cha chang, tenchula cha cha jen bukin chi, cha la tachi tong cha ke zuja la dodam za jara hunya jwa de, cha jen po wa tong, cha shira zachu umbu bojir zego, chinsi ka ba tong ka ba, nga ba jeje nido cha jen mungurwa ngangu zegu, ᱛᱟᱦᱤᱨ ᱪᱟᱛᱚᱱ ᱠᱟᱯᱨᱤᱭᱟ ᱡᱟ ᱥᱤᱱᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚ ᱡᱚᱵᱟᱥᱩ ᱦᱮᱭᱚᱡᱚ ᱞᱮᱨᱮᱥ ᱡᱮᱵᱤ ᱯᱚᱯᱟᱞᱟ ᱢᱟᱡᱚᱣᱟ ᱦᱟᱵᱤ ᱭᱚᱡᱤ ᱪᱚᱱ ᱪᱮᱪᱮ ᱢᱟ ᱵᱤᱪᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱵᱟᱛᱚᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱱᱤᱯᱟᱨᱟᱛᱟ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱡᱮᱵᱟ ᱡᱤ ᱜᱩᱡᱮ ᱤᱧᱡᱤ ᱛᱩᱥᱮ ᱭᱟᱵᱚ ᱡᱤ ᱜᱩ ᱤᱧᱭᱚ ᱢᱟᱡᱚ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱪᱩᱱᱥᱚᱱ ᱱᱚ ᱯᱮᱱᱨᱚ ᱯᱟᱨᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤᱭᱟ ᱡᱟᱛᱚᱱ ᱥᱚᱴᱚᱥᱚ ᱧᱟᱱᱛᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱡᱮᱢᱟᱨᱟ ᱪᱩᱢᱚᱱ ᱪᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱴᱟ ᱭᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱢᱵᱤ ᱥᱤᱢᱚ ᱛᱚᱵᱟ ᱢᱮᱢᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤᱭᱟᱣᱟ lupur kocha jaba je zhiga rongla mung xioje lere la jeje me yuji jeje rewan dengu. Yen yung nga zu tatong chi jeje kabra yadra tong sopa su tenne je marang. Jimong chi su guba wang su zon jaba su nire minchu jeba tong. Na zin tora tonga tong lupur cila nyangda tonga. Me la zhiga zuwa su ji guje nye barata chetin detong chinbe chuchin jebi chitin ji minchu chetin rikid dangne zuba le changgala jia su ni chinga tong 창가라자 제조 챔비 르데동 고거로 마제바지구